0: Čo asi sa nandí?
1: Masky nikam, až to ukatka, obsikipa.
0: Janari, jakala, jagira, no kindis, no kana, no.
1: Ka, mamma, až tam bekoj, jekoj. Ilu, jetu, polo, jek.